0: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.
1: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa,

0: tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.